0: Adriano Varga.
1: Gioia Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Christmas the Ammo, Barca.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
5: Feliz Navidad.
6: Весовых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Adrian Movarga.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Веселых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sua Коледа.
1: Christmas Dian, Mubarak.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Kristugina.
4: Bon Natale.
5: С Новым Годом.
6: Feliz Navidad.
7: Veselých Świąt.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.